si zdali, lekko byś. Jo, jo, karton albo rek, a taki porcelan. Są odrębne.